0: nozdrza, aż nozdrza też chlapią. Są dobrze nawodnione tą hydroterapią.
1: Це Польське радіо для України.

Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg

lecieć teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak

0: nie byli w stanie zrozumieć, co się stało. Z kolei koleżanka mojej żony mówi, że tak, że ona też nie wiedziała, co się dzieje, też mieszkająca w Lublinie, po prostu skontaktowała się ze swoją ukraińską koleżanką i koleżanka jej wyjaśniła, co się dzieje i co się stało. Prawda? I to jest też jakby prawda, strona ukraińska wiecie dobrze, że obrona obroną jest bardzo istotna, to w ogóle nie ulega wątpliwości, ale także umiejętność informowania społeczeństwa, co się dzieje, kiedy jest zagrożenie, kiedy to zagrożenie ustaje. Prawda? Myślę, że tu w tym wypadku strona polska trochę nie zdała tego egzaminu, bo tak, nawet mój siostrzeniec, który też jest żołnierzem, był na urlopie w Lublinie, nie obudził się na żadną syrenę, bo po prostu ma mocny sen. I przez długi czas, będąc żołnierzem, czyli teoretycznie jako jedna na urlopie tylko, prawda?
1: Tak.
0: Jedna z takich pierwszych osób, którą można by wykorzystać wtedy w ewentualnych działaniach, on się dowiedział o tym, co się wydarzyło około 9 rano, prawda? Czy kiedy to wszystko już...
2: Czy z mediów tak było... prawie.
1: Pan Radosław, wybaczcie, my po prostu musimy...
3: Zaraz przetłumaczę chwilkę, co się
1: tak.
3: Dzieje.
0: Nasz
3: gość nagłosił na tym, że w sensie taki informacyjno Polska nie zdała tego egzaminu, tym, że od, naприклад, родині нашого гостя пояснювала родина з Любліна, яка
1: українська родина.
3: Так, розказувала, що відбувається в Любліні, а ця родина приєдналася і запитала, що відбувається все ж таки в Любліні українську сторону, тому що Україна більше поінформована. І, до речі, деякі представники НАТО, але і теж України звертають увагу на те, що ця ракета була 6 хвилин в польському просторі. Тому де ж реакція, де швидка реакція НАТО? І от українська сторона, до речі, теж наголошує на тому, що треба зміцнити повітряний простір України, щоб оці ракети не перетинали кордон з Європою, щоб Україна була безпечніша, але і теж Польща безпосередньо, тому що це впливає теж на те, що відбулося.
1: Так, а от таке питання, чому Дональд Туск і Радослав Сікорський так по-різному коментують зараз цю ситуацію, тому що Радослав Сікорський дуже чітко сказав, це російська агресія, це російська ракета, а Дональд Туск, незважаючи на те, що він визнав те, що це російська ракета, каже, що, можливо, Польща не була метою цієї атаки. Це таке різне бачення загрози, чи, я не знаю, якась дипломатична тактика, можливо.
3: Пане Дасові, дlaczego obecnie premier Donald Tusk i szef MSZ-u nieco inaczej odmiennie komentują obecną sytuację? Czy to jest jakaś taka wizja zagrożenia, czy inna taktyka dyplomacji? O co dokładnie chodzi? Dlaczego mają i dlaczego mogą mówić nieco inaczej?
0: To jest trudne pytanie, trudna odpowiedź, bo trzeba by... Znaczy Radosław Sikorski, ja bym powiedział, widać to od długiego czasu, od momentu, kiedy został ministrem spraw zagranicznych, że ma bardzo jasne, bardzo twarde i bardzo radykalne stanowisko w stosunku do Federacji Rosyjskiej. Radosław Sikorski wie, że Federacja Rosyjska jest zagrożeniem, to jest prawdziwe niebezpieczeństwo dla nie tylko dla Ukrainy, ale dla całej Europy. Donald Tusk na pewno też zdaje sobie z tego sprawę, tylko... A w relacjach na takim właśnie na poziomie szefów państw, prawda, tych, którzy naprawdę decydują o polityce Unii Europejskiej, ale także w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, wie, że niejednokrotnie trzeba dyplomatycznie nieco ostrożniej sytuację przedstawiać. I to, tam tak, Donald Tusk też mówił, prawda, że to nie było zagrożenia, że widać było, że nie leci na tereny zabudowane. Ja jestem z Lubelszczyzny, ja wiem, że tam po prostu 500 metrów dalej coś jednak byłoby zabudowane. To nie jest tak, że te tereny są kompletnie bezludną jakąś pustynią, prawda? I wydaje mi się, że tak, że tutaj Donalda Tuska bardziej interesowało takie sformułowanie, by na przykład lepiej można było przedstawić sytuację w zakulisowych rozmowach ze stroną amerykańską, a jak sami dobrze wiecie, chęć wspierania sprawy ukraińskiej przez Amerykanów ciągle jest jednak bardzo ważna dla bezpieczeństwa i Ukrainy, i całego Paktu Północnoatlantyckiego.
3: Наш експерт наголошує на тому, що от різниця між поглядами польських політиків, можна сказати, з однієї сторони польської арени, от полягає на тому, що все ж таки шеф польського МСЗ, тобто Радослав Сікорський, він представляє і він теж говорить, що так, Росія є для Польщі, для нас всіх загрозою. Але Дональд Туск все ж таки використовує більш дипломатичну політику. Тобто він інакше представляє цю ситуацію. Міг теж інакше

0: забуваючи, поринаючи, вбиваючи. Оце дуже цікаві, до речі, форми слів, які прозвучали в пісні. Забуваючи себе, черкаського гурту «Ефект Метелика», а гурт створили музиканти у 2004 році, а у 2015-му вони виступили на «Червоній руті» і третє місце зайняли в номінації «Рок-музика».
1: Skrzydełko motylka poruszone w Czerkasach w roku 2004 wywołało dziś niemałe poruszenie w naszym studiu. Dziękujemy pięknie.
0: Gortajemy dalej słowniki, pewno.
1: Poważnie? Może posłuchamy jakiejś muzyki?
0: Późniejsze będę.
1: Słownik języka polskiego PWN. Forma. Po pierwsze, wygląd czegoś. Cytaty. Koło wodospadu szum wyrasta charakterystyczna forma skalna iglica o wysokości około 25 metrów. To był kulturowy przewodnik po Grecji Jana Gacia. Inny cytat z Maksa Cegielskiego. Przez lata czekania ich jedyną formą kontaktu były listy. Po drugie, forma to tyle co przejaw czegoś. Po trzecie, forma to układ skoordynowanych elementów. Po czwarte, forma to zespół środków artystycznych użytych przez artystę, również wyraz zewnętrzny dzieła sztuki. Dość posłuchać takich rzeczy jak It Was a Very Good Year czy Crazy Love, by przekonać się, że nawet tak bezpretensjonalna forma muzyczna jak piosenka bywa sztuką najwyższego lotu, stwierdził nie byle kto, bo Mirosław Pęczak. Znaczenie piąte. Forma. Stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka. W ogóle nie był w najlepszej formie psychicznej w tamtych miesiącach. Stawał przed komisją poborową i powiedzieli, że jednak go przenoszą do rezerwy. Wiesław Paweł Szymański, Niedźwiedź w katedrze. Znaczenie szóste. Forma. Stan sprawności organizmu.

0: mu osiągnięty na skutek treningu. Chciałbym utrzymać formę na mecze reprezentacji Polski, mógłby powiedzieć którykolwiek z polskich piłkarzy. Znaczenie siódme. Forma, sposób postępowania, zachowania się. Ósme. Forma to szablon, wykrój. Po dziewiąte, ulubione, najpiękniejsze, czasami bardzo, bardzo frymuśne, wykwintne, wyrafinowane, pofałdowane, pokręcone. Forma jako naczynie do pieczenia pysznego ciasta. Wzdłuż ściany przeciwległej do ściennych kredensów zgromadzono chyba wszystkie istniejące kucharskie utensylia. Na kółeczkach wisiały formy do wypieków. Krystyna Uniechowska. Forma w znaczeniu dziesiątym. Naczynie nadające kształt roztopionej masie plastycznej. Teraz będzie czas mądrali. Znaczenie jedenaste. Forma. Według Arystotelesa istota pojęciowa przedmiotu. Znaczenie dwunaste. Według Kanta wkład umysłu do poznawanego przedmiotu. Jacy mądrzy panowie. Znaczenie trzynaste. Forma. Budowa wyrazu. Ale uświadomił sobie, że jego plan wyrażony w takiej formie gramatycznej w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przyszłego dokonanego przedstawia się wątpliwie pod względem stylistycznym, wręcz śmiesznie. I był to cytat ze Sławomira Mrożka. Znaczenie czternaste jeszcze widzimy. Forma wielomian jednorodny wielu zmiennych.
1: Ojej, zakrócie no.
0: Zostawmy to bez komentarza. Dla porządku znaczenie 15. Forma, zespół elementów drukarskich przygotowanym do druku.
1: Тобто на швидкоруч, якщо ми зробимо такий порівняльний аналіз значень з українського словника і з польського, то майже всі значення покриваються, крім оцієї форми військової чи учнівської форми. Так? Тобто мундур, здається, так? Польською, мундурек.
0: Rzeczywiście, podobnie jak w przypadku słownika ukraińskiego, pozostajemy przy tym życzeniu, żebyśmy wszyscy się trzymali i byli w dobrej formie psychicznej i fizycznej. Mieliśmy motyla czerkaskiego, który do nas przyleciał, a teraz będzie motyl ujęty w nieco innej formie. Nie motyl, a wręcz ćmotyl.

0: łączenia dwóch ujęć bez uciekania się do montażu. Film panoramiczny. W sztuce panorama malowidło sporych, dużych, pokaźnych rozmiarów, często o treści batalistycznej, malowane na płótnie, rozpiętym na wewnętrznej ścianie okrągłego, oświetlonego z góry budynku, często uzupełnione takie malowidło jest rzeczywistymi akcesoriami i daje taka panorama widzowi wrażenie autentyczności. Wielka panorama racławicka, Styki i Kossaka. Również panoramą nazywamy rotundę, czyli budynek, w którym taki obraz panoramiczny jest prezentowany. Czwarte słowo, przestarzałe. Panorama, urządzenie, w którym ogląda się przez szkła powiększające szereg przesuwających się obrazów. Duże ciekawo, tak?
1: Duże ciekawo, tak, tak.
0: Bolesław Prus, lalka. To służąca, to drwal, to jegomość w rogatywce szli w jedną i drugą stronę jak figury w ruchomej panoramie. Karety, kocze, sanki przesuwały się koło wielkich wschodów jak cienie w panoramie. Albo ze szczytu kopuły, która jest najwyższą ze wszystkich gmachów w Paryżu, widziałem liczne panorama całego miasta. Był Neapol, jest Paryż, a za chwilę pomyślimy sobie o innej panoramie. Tymczasem jeszcze wspomnę, że Paryż oglądał Juliusz Słowacki. Skąd pochodzi to wspaniałe słowo panorama? Oczywiście z języka greckiego pan plus orama, widok, widowisko. A tymczasem mamy lato i zachęcamy serdecznie do tego, żeby widoki wakacyjne zapamiętać na dobre, żeby je cenić i pielęgnować wtedy, kiedy trwają i roztaczają się przed naszymi oczami. Papa Dance, panorama Tatr.

0: smutna piosenka, ale przyprawiła nas o uśmiech. Tyle zostało z tej wielkiej miłości, z tych wspaniałych wakacji. Zdjęcie z panoramą Tatr Papa Dance. Panorama Tatr Papa Dance, polski zespół synth-popowy założony w dalekim roku 1984. Później wielokrotnie zawieszał działalność, dzielił się na dwa zespoły, ale w jakiejś tam postaci trwa i wciąż nas raduje. Dzisiejsze słowo dnia: panorama w audycji Pół na Pół. Panorama gór. Panorama murów, ruin, skał, kotliny, lasu, łąki, szczytów, to wszystko nas interesuje. Panorama wyspy, panorama miasta, panorama stolicy, a także panorama Półwyspu Krymskiego.
1: Я хотіла написати панораму, каже про роботу над романом «За перекопом є земля» його авторка Анастасія Левкова. Крим має багато імен і багато облич, деякі з них дедалі більше забуваються. Як далеко сьогодні Крим лежить від України, Європи? Чи залишиться окупований Росією півострів назавжди міфічним, нереальним краєм? На ці та інші запитання Левкова відповіла Марчину.
0: Спочатку Джамала, а пізніше слухаємо розмови. І дзielcie się z nami wrażeniami, piszcie do nas na 50 małpa.polskieradio.pl. Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski, autorzy i prowadzący audycji Pół na Pół.

0: Ми сьогодні є на цьому фестивалі капел і народних співаків у Казіміжі Дольному над Віслою. Ластівочка тут не вперше. Скажіть, як вас звати? Звідки ви приїхали?
1: Ми приїхали з Дольного Шльонська, повім так по-польськи, щоб то відомо було, який то регіон, щоб добре зрозуміти. Więc tu 700-800 кілометрів, то є направду далеко. Дорога є для нас довга і тяжка, але варта, бо клімат того фестивалу є направду bardzo приємний. Ми в Казіміжі були już kilka razy. 7 roku temu grupa śpiewacza Dziwocza była, gdzie dostaliśmy nagrodę. I potem była mężczyzny same przyjechali, też w tym roku mamy w kategorii mistrz uczeń, mamy nowego uczestnika, który ma 8 років, і то є третє покоління нашого ансамблю, бо ансамбль в повній назві то є Лемківський ансамбль пісні і танця. Ми не лем співаємо, але тіж гуляємо і суто танці стилізовані, але тіж маємо обрядові танці, котрі суто танцями традиційними. Натомість час нашого репертуару є пристосуване по просто до того, щоб виставити на сцені на потенціальний відбір відза. Tu Natalka.
0: Jak was zwaty? Przedstawcie się.
1: Ja jestem Joanna Habura, jestem uczestnikiem grupy śpiewaczej. Tak jak jeszcze kilka pań w moim wieku i my jesteśmy to najstarsze pokolenia. Natomiast tu Natalka jest przedstawnikiem pokolenia drugiego. I jeszcze mamy trzecie, gdzie tu nawet mamy 3-miesięcznego uczestnika. 7 roku temu, jakśmy byli, Natalka była ze swoim synkom. I dziś był taki był maleńki, także cały czas się prawiła.
2: Od samego początku z nami Izyt, tak. Odkoli w Brisi jak był, to żeśmy chyba mali swój jubileusz, chyba jakoś tak, żeśmy zdawali, żeśmy mali jubileusz swój, a w ansambli jestem od 25 roku.
0: I 25
2: roku? Natalia Sienkowska. 25 roku mam ansambl Die i ja 25 roku jestem w tym ansambli.
1: Tak, od samego początku Natalka śpiewa i hula, zajmuje się ciż razem z Martą, nie masz kierowniczką młodej grupy. Zajmują się tancią i śpiwą, no i ciż śpiewają w śpiewaczy grupy. Nasz śpiew jest śpiewem tradycyjnym. My śpiewamy a cappella, śpiewamy ciż na podkładzie muzycznym, ale to, co tu prezentujemy, to jest tradycyjny śpiew a cappella, który ma repertuar taki tradycyjny, stary, niczny jest preroblene. Dneska śpiewaliśmy koladu, którą śpiewała mama Andrija Vorchowa. Także to jest taka Julia. To jest taka, tak, to jest taka stara pieseń i to tu koladu śpiewaliśmy w języku, który jest trudny do interpretacji w tej chwili, dlatego, że to jest starocerkiewnosłowiański, gdzie trudno jest to przetłumaczyć, ale utwór chcieliśmy przybliżyć, że to się takiego było i przez lemkiwskich interpretatorów został w czasach naśnich zaśpiewany.
0: Na początku 2000-tych było stworzone Ластівочку. Jak tak wyszło? Gdzie był ten impuls, aby продовжувати цю культуру музичну, танцювальну і взагалі культуру традиційну лемків через діяльність ансамблю? Звідки з'явився такий імпульс?
1: Ми мешкаємо

W takim miejscu, gdzie grupa lemkiuska jest bardzo wielka. Funkcjonuje w Przemkowie oczywiście. Funkcjonują w Przemkowie cerkwy, bo mamy dwie cerkwy. I ciła kultura lemkiuska oberta się i przy cerkwach, i język, który został wprowadzony do szkół, bo w tej chwili język lemkiuski jest wczeny w szkołach średnich, podstawowych, w gimnazjum, jak jeszcze gimnazjum funkcjonowało. I wczytelka, która wczyła języka lemkiuskiego, rozpoczęła właśnie tworzenie takiej grupy, gdzie były to małe dzieci i to te dzieci rosły razem z Właściwoczką i trwa to 25 roków. Przebywali się przez Właściwoczku różne fachiłci, bo mamy folklor kuściok stylizowany, dlatego że trzeba to na scenie jakoś przedstawić, więc choreografia do tanciu została tworzona przez profesjonalnych choreografiów. No i wszystkie utwory to tylko, które się przedstawia, to one są stricte lemkiuskie, także staramy się, żeby to tu kulturę, którą chcemy przekazać naszym dzieciom, następnym pokoleniom, żeby to było to, co faktycznie istniło, bo w tej chwili sytuacja jest taka, że to te lemki, które były takimi prawdziwymi nosnikami tej kultury lemkiuskiej, no, wymerają, bo to nasze dziadowe. To ty, które przyjechali z Lemkowyny i jakoś, żeby to utrzymać, żeby to jeszcze przeszło, to próbujemy przekazać, a że Lemki naprawdę są zdolnym narodem, bo to śpiewanie takie spontaniczne, to wszystko się odbyło w taki sposób, że na ucho nie trzeba, żeby się jakoś specjalnie notami posłuchowały, ale wszystko się robi na ucho, stoją w czacie, spróbują 2-3 razy i efekt jest naprawdę bardzo fajny. Zresztą no widno to po tym, jaka jest reakcja. A utwory, które śpiewamy, to są utwory, które są przez didiu przekazywane, także język i melodia i to wszystko staramy się odwzorować po to, żeby to te nasze dzieci jeszcze mali z czochosy korzystały. No i żeby to trwało, żeby było żywe. Tak jak żywy jest język, przez to, że jest wczeny w szkołach. Można zdawać maturu z języka lemkiuskiego, bo jest uznany jako język maturalny. To samo osób na studiach, studiują język lemkiuski. Także naprawdę w tej chwili i język jest żywy, no i to ta kultura, która się rozwija w taki, a nie inny sposób, to ona tak bardzo dobrze funkcjonuje.

0: tako i prawdyło języka polskiego, jak najbardziej jest na porządku dennym, ale doma używać się języka lemkiuskiego w taki naturalny sposób. Naturalni gadali didołe, naturalni gadat nasze pokolenia, naturalni gadają nasze dity, bo to nie jest sztosy wymuszenoho, tylko rano gadać się dobry den.
1: My jak się nawet spotykamy na miści desy, jak idziemy do sklepu, to jak widzimy swojego człowieka, to od razu przechodzimy na język drugi, nie? I w dwóch językach od razu gadamy. No, ale i przy każdej okazji rodzinnej takiej, czy urodziny, czy jakieś imieniny, to my jak się spotykamy, tak, to i besiedujemy po swojemu i śpiewamy.
0: Śpiewamy kolady, na świata ryściany, na świata wielkonny śpiewa się różne inne piśni. No, przecież to mnoha jalita, wiadomo, że przy każdej okazji. I to tak naturalnie, po prostu ten język nie jest niczym nowym, niczym sztucznym, tylko spontanicznie wychodzi.
1: Naturalnie.
0: W każdego jednego, młodego czy starego. Nie jest to sztosy, na co trzeba natyskaty, że trzeba tak to robić, tylko po prostu to się robi, bo to ze serdyny wychodzi.
2: Tak, no i wy już macie swoją operę, lemkiewską operę Darii Kuziak. Taka dużo ważliwa, ważliwy element też підкреслення того, що ця культура ну, не є якимось архівом чи скансеном, а вона є живою.
0: Так.
2: Мені цікаво дуже, як виглядають весілля ваші, бо там, напевно, найбільше можна почути різних цих елементів традиції.
0: І якщо ходить о весілля гнешнє ту, в співчесне, з рації того, що в ті хвилі весілля ну, або в рестораціях ще відбувають, або в якихось takich miściach, gdzie nie jest to chyża, tak jak na Lemkowyni, że z chyży do chyży się perechodyło, tylko jest to jakiś gastronomiczny uwarunkowany obiekt jakiś albo restauracja. Więc to te elementy, które były takie tradycyjne, one kuściok zostały pominęte z racji tego, że nie można tego zrobić, bo miejsce nie pozwala. Ale w obriadzie łastywoczki, w repertuarii łastywoczki jest obriad wesila, które zostało narodzone na Międzynarodowym Festiwalu w Zakopanem. I jest to obriad tradycyjny, gdzie przedstawia ciły oczepyny, scena po scenie, gdzie są wszystkie piśni, przyśpiłki naturalne, źródłowo sprawdzane, po konsultacji z panią Oleną Dućfajfer, z ludźmi, którzy zajmują się historią i językiem. I cały obriad wesilny przedstawia wszystko to tak, jak było kolisy. Jak wychodziło się z panią młodą z domu, jak maty błogosławieństwo błogosławiła, jak myli panią młodu prowadzili na wodę do riki i myli panią młodu. Jak pani młoda przychodziła do swekry, czyli do teściowej, jak wylewała wodę pić stił, żeby zmyty z tą wodą wszystko to jest nie takie, żeby oczyścić to. Jak balec przynosiła dla swekry, jak przynosiła koszelu w prezenti dla młodoho, jak czepyli w konkretny stroi ciż, jak czepec zakładali, jak na zachołkach siedyła, żeby miękkie życia było. Tak, jak na młodoch. Także wszystkie to te elementy, które były na wesilach, to wszystko zostało prenesene w nasz obriad i to był pierwszy obriad oczepyn. Natomiast mamy też drugi obriad, który wskazuje, jak przy wesilu młody wychodził z domu. I to jest taki drużbiłski wieczór. Tam w prytim obriadzie jest wskazane, jak to młody się bawił ze swoimi drużbami, jak zapraszał gości na wesila, jak wyli winci przed wesilą, żeby pani młoda mała swiwinec i żeby drużki mali. Także to obriad drugi ciż wskazuje. I w taki sposób można dowiadać się, jak wyglądało to wesila, bo my mamy to zarchiwizowane, jest to nagrane, można to obizryty i to jest oparte na źródłowych tekstach, także można się posiłkować tym. I jeżeli ktoś ma jeden możliwość, to warto to zrobić właśnie w taki sposób, bo to bardzo ciekawe i takie prawdziwe, naturalne. Także wszystkim się
1: elementy, które są do teper przekazywane, bo tak jak się idę po paniu młodu, jak młody idę po paniu młodu, późniejsze jak to błogosławienie jest w chyży jedno i błogosławienie w drugiej chyży, późniejsze ciły i to szpaler wesele.

0: Nie idę do cerkwy, na której iść dziadno, bo to widomo, to duże hosty i jak daleko jest do cerkwy, to iść dziad autami, autobusami, ale też jest tak, że chodzę po prostu idą ciłym mistom. No i to elementy chyba, że to się teper dali jest, no to te oczepyny, nie? Że to jednak się czepy to tu panią młodu.
1: Tak, i to te oczepyny przy oczepynach.
0: Nie, wyglądają już tak jak kolysy. Ale
1: to te najważniejsze elementy są zachowane. Tak. Deczepec, tak. I chustka. Chustka ma jej odpowiednie kolory, odpowiednio wyszywana. Czepec też jest odpowiednio zakładany pani Mołodzi. Czyli takie elementy symboliczne pozostały do dneska.
2: Tak, ja...

0: służące do zorientowania widza w otoczeniu, do śledzenia poruszającego się obiektu, wreszcie do łączenia dwóch ujęć bez uciekania się do montażu. Film panoramiczny. W sztuce panorama malowidło sporych, dużych, pokaźnych rozmiarów, często o treści batalistycznej, malowane na płótnie, rozpiętym na wewnętrznej ścianie okrągłego, oświetlonego z góry budynku, często uzupełnione takie malowidło jest rzeczywistymi akcesoriami i daje taka panorama widzowi wrażenie autentyczności. Wielka panorama racławicka, Styki i Kossaka. Również panoramą nazywamy rotundę, czyli budynek, w którym taki obraz panoramiczny jest prezentowany. Czwarte słowo, przestarzałe. Panorama, urządzenie, w którym ogląda się przez szkła powiększające szereg przesuwających się obrazów. Duże ciekawo, tak?
1: Duże ciekawo, tak, tak.
0: Bolesław Prus, lalka. To służąca, to drwal, to jegomość w rogatywce szli w jedną i drugą stronę jak figury w ruchomej panoramie. Karety, kocze, sanki przesuwały się koło wielkich wschodów jak cienie w panoramie. Albo ze szczytu kopuły, która jest najwyższą ze wszystkich gmachów w Paryżu, widziałem liczne panorama całego miasta. Był Neapol, jest Paryż, a za chwilę pomyślimy sobie o innej panoramie. Tymczasem jeszcze wspomnę, że Paryż oglądał Juliusz Słowacki. Skąd pochodzi to wspaniałe słowo panorama? Oczywiście z języka greckiego pan plus orama, widok, widowisko. A tymczasem mamy lato i zachęcamy serdecznie do tego, żeby widoki wakacyjne zapamiętać na dobre, żeby je cenić i pielęgnować wtedy, kiedy trwają i roztaczają się przed naszymi oczami. Papa Dance, panorama Tatr.

0: Smutna piosenka, ale przyprawiła nas o uśmiech. Tyle zostało z tej wielkiej miłości, z tych wspaniałych wakacji. Zdjęcie z panoramą Tatr Papa Dance. Panorama Tatr Papa Dance. Polski zespół synth-popowy założony w dalekim roku 1984. Później wielokrotnie zawieszał działalność. Dzielił się na dwa zespoły, ale w jakiejś tam postaci trwa i wciąż nas raduje. Dzisiejsze słowo dnia: panorama w audycji Pół na Pół. Panorama gór. Panorama murów, ruin, skał, kotliny, lasu, łąki, szczytów, to wszystko nas interesuje. Panorama wyspy, panorama miasta, panorama stolicy, a także panorama Półwyspu Krymskiego.
1: Я хотіла написати панораму, каже про роботу над романом «За перекопом є земля» його авторка Анастасія Левкова. Крим має багато імен і багато облич, деякі з них дедалі більше забуваються. Як далеко сьогодні Крим лежить від України, Європи? Чи залишиться окупований Росією півострів назавжди міфічним, нереальним краєм? На ці та інші запитання Левкова відповіла Марчину.
0: Джамала, а пізній слухаємо розмови. Dzielcie się z nami wrażeniami, piszcie do nas na 50 małpa.polskieradio.pl. Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski, autorzy i prowadzący audycji Pół na Pół.

0: kinematograficzne, filmowe ujęcie dokonane kamerą wykonujące określony ruch dookoła swej osi, służące do zorientowania widza w otoczeniu, do śledzenia poruszającego się obiektu, wreszcie do łączenia dwóch ujęć bez uciekania się do montażu. Film panoramiczny. W sztuce panorama malowidło sporych, dużych, pokaźnych rozmiarów, często o treści batalistycznej, malowane na płótnie, rozpiętym na wewnętrznej ścianie okrągłego, oświetlonego z góry budynku, często uzupełnione takie malowidło jest rzeczywistymi akcesoriami i daje taka panorama widzowi wrażenie autentyczności. Wielka panorama racławicka, Styki i Kossaka. Również panoramą nazywamy rotundę, czyli budynek, w którym taki obraz panoramiczny jest prezentowany. Czwarte słowo, przestarzałe. Panorama, urządzenie, w którym ogląda się przez szkła powiększające szereg przesuwających się obrazów. Duże ciekawo, tak?
1: Duże ciekawo, tak, tak.
0: Bolesław Prus, lalka. To służąca, to drwal, to jegomość w rogatywce szli w jedną i drugą stronę jak figury w ruchomej panoramie. Karety, kocze, sanki przesuwały się koło wielkich wschodów jak cienie w panoramie. Albo ze szczytu kopuły, która jest najwyższą ze wszystkich gmachów w Paryżu, widziałem liczne panorama całego miasta. Był Neapol, jest Paryż, a za chwilę pomyślimy sobie o innej panoramie. Tymczasem jeszcze wspomnę, że Paryż oglądał Juliusz Słowacki. Skąd pochodzi to wspaniałe słowo panorama? Oczywiście z języka greckiego pan plus orama, widok, widowisko. A tymczasem mamy lato i zachęcamy serdecznie do tego, żeby widoki wakacyjne zapamiętać na dobre, żeby je cenić i pielęgnować wtedy, kiedy trwają i roztaczają się przed naszymi oczami. Papa Dance, panorama Tatr.

0: Smutna piosenka, ale przyprawiła nas o uśmiech. Tyle zostało z tej wielkiej miłości, z tych wspaniałych wakacji. Zdjęcie z panoramą Tatr Papa Dance. Panorama Tatr Papa Dance, polski zespół synth-popowy założony w dalekim roku 1984. Później wielokrotnie zawieszał działalność, dzielił się na dwa zespoły, ale w jakiejś tam postaci trwa i wciąż nas raduje. Dzisiejsze słowo dnia: panorama w audycji Pół na Pół. Panorama gór. Panorama murów, ruin, skał, kotliny, lasu, łąki, szczytów, to wszystko nas interesuje. Panorama wyspy, panorama miasta, panorama stolicy, a także panorama Półwyspu Krymskiego.
1: Я хотіла написати панораму, каже про роботу над романом «За перекопом є земля» його авторка Анастасія Левкова. Крим має багато імен і багато облич, деякі з них дедалі більше забуваються. Як далеко сьогодні Крим лежить від України, Європи? Чи залишиться окупований Росією півострів назавжди міфічним, нереальним краєм? На ці та інші запитання Левкова відповіла Марчину.
0: Джамала, а пізній слухаємо розмови. Dzielcie się z nami wrażeniami, piszcie do nas na 50 na 50 małpa.polskieradio.pl. Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski, autorzy i prowadzący audycji Pół na Pół.

ale czuję się ostatni. W głowie cicho nucąc hymny dla przegranych. Możesz stanąć na głowie, a ja nie zrozumiem, że nie dałem plamy, że nie dałem plamy.